Ona miujiza, siamini moyo minajiuliza, ni kweli wale ulowaliza, kwa dua zao wamesimama na wewe. Minawaza je, itakuwa je, maisha yangu na familia umeondoka. Minawaza je, itakuwa je, maisha yetu na ndoto.

Itekere kaki. Yangu nani? Nyanta anto. Arena nani? Nongkoro akwe.